nawet, idzie nawet. Nie chcę samu leżać w trawę. Wielki nakład berie, a już se s ním trávou dzierie.

osianku pięknie miau. W klejanku to jest twój osud i jako sud. Ani wraski na brzysie kula. Ty jak kobliżek doufam, że budeś lautko moje. Doufam, że budeś uspokojony.